0: ogóle ile serii, ile mecze przez osób, czy tak samo mówić na wiele karabon, bo teraz się nie zmienił się w Mauritania, będzie na obaś na gejzir, radę jak to
1: ¿Tú qué radio escuchas? Yo, Vive Radio. ¿Vive Radio? ¡Sí! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio!